Radio Słod 101,7 FM, Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Najlepsze hity w Radio Sud.
1: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Just Might i Bruno Mars w Radiu Sud. 6 minęła na naszych zegarach, a my zapraszamy na pierwsze dziś fakty z kraju i ze świata w Radiu Sud.
1: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
2: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
3: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6 zł 46 groszy, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
4: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
5: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
1: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
0: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
1: Przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może zza chmur wyjrzeć słońce. Znów spore różnice temperatur. Na północy od 9 do 12 stopni, w centrum około 17, na południowym wschodzie nawet 25.
0: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
6: Radio Sud. Twoje radio na dzień dobry.

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Twoje radio na dzień dobry.
1: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
0: Po reklamie.
2: Największe hity w

0: oczywiście grupa Earth, Wind and Fire i September w Radiu Sud, a zegary w całym kraju pokazały już 8. Przed nami już teraz najświeższe wydanie faktów z kraju i ze świata, a po nich kolejne fakty sportowe.
1: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
2: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
3: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
1: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
4: No tak, ja go nie widziałem jeszcze. Coś okrutnego.
5: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Przylecieć.
6: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
7: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
1: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
9: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
10: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
11: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener paryżan Luis Enrique.
12: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
11: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
12: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowaliśmy. decydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
11: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów, zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
8: Sponsorem Faktów Sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
9: Sponsorem Faktów Sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
10: Sponsorem Faktów Sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
8: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
1: Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, burze możliwe po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i na północy. Do 17 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
8: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
13: Dobry dzień z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M+M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
10: Radio Sud. 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Jakość, która zapewni Ci bezpieczeństwo na lata, innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z Twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rechau, aby Twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
1: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89

0: Avicii i For a Better Day w Radiu Sud. Minęła 8.30, a my zapraszamy na najświeższe fakty z regionu. Szczegóły tych faktów przedstawi Łukasz Śmiatacz.
1: W środę służby ratunkowe interweniowały na drodze Klatka - Parcice, gdzie doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego.
2: O zdarzeniu opowiada starszy aspirant Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.
3: Po godzinie 6 rano wieruszowscy policjanci interweniowali w miejscowości Klatka, gdzie na miejscu zostali 24-letniego mężczyznę z gminy Czastary, któremu obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego udzielał już pomocy medycznej. Jak ustalono, kierującemu samochodem marki Volkswagen Passat podczas jazdy wystrzeliła opona, a w następstwie czego zjechał z drogi, uderzając w przydrożne drzewa.
2: Kierujący podróżował sam, doznał niewielkich obrażeń, nie wymagających hospitalizacji. Z uwagi na brak znamion wykroczenia wobec mężczyzny nie stosowano środków karnych. Patryk Chodera, Radio Sud.
0: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Maj będzie w Ostrzeszowie miesiącem upływającym pod znakiem obchodów 150. rocznicy powstania miejscowej jednostki OSP. Z okazji tej doniosłej rocznicy przygotowano szereg wydarzeń pod wspólnym hasłem 150 lat odwagi, poświęcenia i tradycji. Wszystko rozpoczęło się 3 maja tradycyjną kwestą uliczną. Nazajutrz, a więc w Dniu Strażaka, ostrzeszowscy druhowie zaprosili mieszkańców w progi swojej siedziby. Każdy chętny miał wtedy okazję z bliska przyjrzeć się wozom strażackim, a następnie podziwiać je podczas efektownego przejazdu ulicami miasta. Ci, którzy chcieliby w skrócie prześledzić historię ostrzeszowskiej OSP, powinni skierować swe kroki na rynek, gdzie dostępna jest wystawa prezentująca szereg archiwalnych, unikatowych fotografii. To, co najważniejsze jednak, dopiero przed nami.
4: 9 maja mamy zaplanowane manewry ratownicze dla jednostek OSP z terenu powiatu ostrzeszowskiego.
1: Zapowiada prezes OSP Ostrzeszów Łukasz Sierocki.
4: Jest to wydarzenie, które ma tak naprawdę zintegrować nasze strażackie środowisko, pokazać, jak tak naprawdę działamy, co tak naprawdę robimy. Wydarzenie, które będzie odbywać się na terenie zarówno miasta, jak i okolic miasta Ostrzeszowa. Kolejnym punktem 16 maja, główny punkt obchodów, punkt kulminacyjny, że tak powiem. Mszą świętą w kościele farnym w Ostrzeszowie rozpoczniemy o godzinie 13. Następnie przemarsz ulicami miasta pod jednostkę na ulicy Sportowej 9, gdzie na placu odbędzie się uroczysty apel z okazji obchodów jubileuszu, które są połączone z powiatowym obchodem Dnia Strażaka Związku OSPRP. Tutaj we współudziale tutaj z miastem i gminą Ostrzeszów oraz zarządem powiatowym Związku Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnym wydarzeniem jest koncert, który odbędzie się w Kinoteatrze 23 maja. Jest to koncert zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, na który też serdecznie zapraszam mieszkańców. 24 maja, niedziela, nasza tradycyjna akcja honorowego krwiodawstwa Krew Darem Życia, również ostrzeszowski rynek ratusz. Tutaj też oczywiście tradycyjnie zapraszamy wszystkich krwiodawców do dzielenia się tym cennym darem, jakim jest krew. No i tak naprawdę zwieńczeniem będzie udział naszej jednostki na festynie rodzinnym organizowanym przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury przy ulicy Kaliskiej na parkingu za basztą. Jest to festyn rodzinny. My też planujemy nasze rozbudowane stanowisko, gdzie troszkę atrakcji na pewno dla też tych młodszych i starszych będziemy przygotowywać.
1: Przyłączamy się do zaproszenia, ponieważ udział w obchodach to doskonała okazja, by podziękować strażakom za ich niezwykle wartościową, pełną poświęceń i niebezpieczeństw, służbę dla dobra nas wszystkich.
5: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
0: Dobry dzień z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 28 50 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.

Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Twoje radio na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
3: Mistrzowski kredyt gotówkowy. Celny wybór, pewny efekt. Potrzebujesz dodatkowych środków? Remont, większe wydatki, nowe plany? Postaw na sprawdzone rozwiązania z rejonowym bankiem spółdzielczym w Lututowie. Od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku skorzystaj z promocji kredytu gotówkowego. Minimum formalności, szybka decyzja i jasne zasady. RRSO od 8,82%. Sprawdź szczegóły w naszych placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud.
5: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Na zegarach minęła 9:00, przed nami już teraz najświeższe wydanie faktów z kraju i ze świata, a później słuchajcie również faktów sportowych.
1: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
2: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
1: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Ogromna chmura dymu.
4: Ogromna. No tak, ja go nie widziałem. Jeszcze. Coś okropnego.
5: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
6: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
6: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
7: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
8: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
1: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
9: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
10: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
9: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
11: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
9: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
1: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
12: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
1: Wynagrodzenia owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
14: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
15: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
16: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
9: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
17: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
9: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projekt. Faktów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2-6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
13: Sponsorem Faktów Sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
14: Sponsorem Faktów Sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
15: Sponsorem Faktów Sportowych był LakMarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
3: Twoje radio na dzień dobry.
18: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Firma Himax Raków 34 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w stolarni przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Telefon 509 625 650 lub 508 257 250.
2: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 razy 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RLSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeżenie.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud.
3: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: do 10 na naszych zegarach. To oznacza kolejne wydanie Faktów z Regionu w Radiu Sud, na które zaprasza Łukasz Śmiatacz.
1: Tylko w ciągu 2 dni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie odnotowali kilka poważnych naruszeń, które zakończyły się wysokimi mandatami oraz utratą prawa jazdy.
2: Do pierwszego zdarzenia doszło 1 maja. Policjanci zatrzymali do kontroli 26-letnią mieszkankę gminy Kraszewice, kierującą pojazdem marki BMW. Kobieta w terenie zabudowanym przekroczyła dopuszczalną prędkość o 53 km. Została ukarana mandatem karnym oraz punktami karnymi, a jej prawo jazdy zostało zatrzymane. Kolejna kontrola miała miejsce 2 maja na drodze wojewódzkiej w miejscowości Ligota, mówi Magdalena Handziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
3: Funkcjonariusze ostrzeszowskiej drogówki zatrzymali 28-letniego mieszkańca gminy Kraszewice, który kierował pojazdem marki Mercedes. Mężczyzna poza terenem zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 59 km na godzinę.
2: W tym przypadku również zastosowano mandat karny, przypisano punkty karne oraz zatrzymano prawo jazdy. Tego samego dnia w miejscowości Palaty ujawniono kolejne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.
3: 28-letni mieszkaniec Pleszewa, kierujący pojazdem marki Volvo, jechał o 52 km na godzinę szybciej niż pozwalają przepisy. Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy, dlatego został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł, otrzymał punkty karne, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.
2: Mówiła Magdalena Handziuk, Joanna Kaczorowska, Radio Sud.
4: To są Fakty z Regionu Radia Sud.
1: Starosta ostrzeszowski Dariusz Świtoń i prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Agnieszka Kubot-Krawczyk spotkali się z senator Ewą Matecką. Tematem rozmów były plany rozwoju szpitala i optymalizacja potencjału placówki. W spotkaniu uczestniczyły także kierownik Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Dominika Grzesiak-Sikora i kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Monika Schneider-Despet. Szpital w Ostrzeszowie to placówka, której rosnący potencjał pokazuje, że sprawne zarządzanie gwarantuje bezpieczny i harmonijny rozwój oraz poszerzenie palety usług medycznych, podkreśliła po spotkaniu Ewa Matecka. We wtorek odbyło się inspirujące spotkanie skierowane do uczniów szkół podstawowych z gminy Wieruszów, którego celem było przybliżenie młodym ludziom różnorodnych ścieżek zawodowych. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli wielu profesji, od barberki i trenera personalnego przez dyrektora fabryki, tatuażystę i dziennikarza, aż po urzędnika i burmistrza.
5: Inicjatorką przedsięwzięcia była wieruszowianka Monika Józefowska, doradca zawodowy, ekonomistka oraz nauczycielka, która od lat angażuje się w działania wspierające rozwój młodzieży. Jak podkreślała, bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych zawodów pozwala uczniom lepiej zrozumieć specyfikę pracy i świadomie planować swoją przyszłość.
6: Pomysł jest taki, żeby zaszczepić w tych młodych ludziach taką ideę, że tak naprawdę wybór zawodu, którego dokonują, nie jest wyborem ostatecznym, że szkoła wybrana na poziomie 14-15 lat to nie jest kara, to nie jest więzienie, bo tak naprawdę ten zawód będzie zmieniany około 10 razy w życiu. Zaproszeni goście pokazali, że rzeczywiście robią zupełnie inne rzeczy niż zawody, które pierwotnie wybrali, ale też idea była taka, żeby pokazać tutaj naszą panią projektantkę Blankę Pałosz, można ją zobaczyć na Instagramie, sukienki, które przygotowała młodzież, miały też jak gdyby odczarować zawód krawiec.
5: Uczniowie mieli okazję nie tylko wysłuchać prelekcji, ale również zadawać pytania i z bliska przyjrzeć się specyfice różnych profesji. Patryk Chodera, Radio Sud.
2: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
4: Twoje radio na dzień dobry.
7: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
0: Po reklamie.
7: Radio Soda.

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Automoto Złom Pachołek. Urzędowe złomowanie pojazdów. Bezpłatny transport. Automoto Złom Pachołek. Świba 63. Telefon 62 78 19 194 609 56 22 28.
3: Fantastyczne oferty na zimę 2026-2027 już dostępne. Rezerwacje trwają. Zamień zimę na 30 stopni. W ofercie m.in. egzotyka bezpośrednio Dreamlinerem i Airbusem. Gwarantujemy najlepsze ceny oraz szeroki wybór hoteli. Zaliczka od 5%. Duże zniżki dla stałych klientów. Gwarancja niezmiennej ceny oraz bezpłatne odwołanie bez podania przyczyny. Jeśli chcesz mieć dostęp do najlepszych ofert jako pierwszy, zapraszamy do biura podróży High Holiday już dziś. Znajdziesz nas w Kępie na ulicy Wieluńskiej 5. Zadzwoń lub napisz do nas, a podamy Ci najlepsze kierunki na zimę 2027. Podpowiemy, na co uważać przy egzotyce i które hotele naprawdę warto wybrać. Telefon 660 366 346. E-mail biuro@highholiday.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Cud.

0: Wybiła 10:00 przed nami już teraz. Najświeższe wydanie faktów z kraju i ze świata w Radiu Sud.
1: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem Puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli 6-latkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie 2 dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
2: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
1: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły 2 bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, 2 z kilku dronów rozbiły się, 1 z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie 2 razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
3: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
4: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
5: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
3: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
6: Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
3: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia 2 roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6-latki.
1: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
7: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
2: Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osobie na stanowisko. Pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 382.
3: Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa, ulica Granitowa 9, telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw. Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na Was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
4: Castorama.
0: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 rat 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
0: Po reklamie.
7: Radio Sud, Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po panele podłogowe i ścienne. Posiadamy również outlet meblowy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A. Telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
1: Firma Alton to całoroczny skup zbóż. Zapraszamy do współpracy wszystkich rolników i producentów rolnych. Zapewniamy szybki odbiór własnym transportem. Firma Alton z Koroszów koło Rychtala, teraz również w miejscowości Lipka koło Dziadowej Kłody. Zadzwoń 667 513 459.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz mieszkania? REM Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownię. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat. Szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, Twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607 206 148 lub 607 276 331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud.

0: 10.30 już minęła na naszych zegarach, to najwyższa pora na najświeższe fakty z regionu w Radiu Sud. O szczegółach Łukasz Śmiatacz.
1: Do szpitala trafił 34-letni pieszy, który w środę 6 maja około 4.50 w miejscowości Ostrzeszów Pustkowie został potrącony przez samochód dostawczy. O szczegółach zdarzenia aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
2: Jak ustalili funkcjonariusze pracujący na miejscu, 25-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, kierując samochodem marki Fiat, poruszając się drogą wojewódzką numer 449, nieprawidłowo obserwował przedpole jazdy, w wyniku czego zjechał na pobocze i potrącił prawidłowo poruszającego się pieszego. 34-letni mieszkaniec Ostrzeszowa w chwili zdarzenia posiadał na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelki. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrzeszowie, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
1: Jak ustalono podczas badań przeprowadzonych w szpitalu, mężczyzna doznał urazu prawego łokcia oraz prawego nadgarstka. Kierującemu samochodem dostawczym zatrzymano prawo jazdy. 25-latka poszukiwana listem gończym zatrzymana. Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ miała do odbycia karę pozbawienia wolności za fałszerstwo dokumentów. Wpadła w ręce funkcjonariuszy, gdy zgłosiła awanturę ze swoim partnerem i wezwała na miejsce zdarzenia policję. Do zatrzymania doszło w słupi pod Bralinem.
3: Kobieta wezwała na interwencję policjantów, a zgłoszenie miało dotyczyć awantury z partnerem. Po przyjeździe patrolu na miejsce kobieta tłumaczyła funkcjonariuszom, że rozstała się z chłopakiem i do awantury między nimi doszło podczas wyprowadzki, mówi młodszy aspirant Anita Wylęga, oficer prasowa kępińskiej policji.
4: Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę i sprawdzając ją w systemie policyjnym okazało się, że jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy celem odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności. Powodem jej problemów z prawem było naruszenie przepisów karnych dotyczących fałszerstwa dokumentów.
3: 25-latka najbliższe tygodnie spędzi w zakładzie karnym.
5: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Rocznice ślubu to wyjątkowe chwile pełne emocji i wspomnień, jednak niektóre z nich wyróżniają się szczególnie i należą do rzadkości. 70. tak zwaną kamienną rocznicę ślubu obchodzą w tym roku państwo Teresa i Edward Pilarczykowie z Palat. Kamienne gody to termin używany na określenie 70. rocznicy ślubu, bardzo rzadko osiąganej, symbolizującej trwałość i wytrzymałość związku małżeńskiego, porównywalną do kamienia. Państwo Teresa i Edward Pilarczykowie swoją 70. rocznicę ślubu świętowali 3 maja. Związek małżeński zawarli w 1956 roku w Kraszewicach. W gminie Grabów nad Prosną zamieszkują od ponad 20 lat. Wychowali 5 dzieci, mają 11 wnuków, 23 prawnuków oraz 2 praprawnuków. Z tej wyjątkowej okazji w poniedziałek 4 maja z jubilatami spotkali się burmistrz miasta i gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Nawrocka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Karol Geppert, by osobiście złożyć małżeństwu najserdeczniejsze życzenia. Podczas spotkania, które przebiegało w serdecznej i ciepłej atmosferze, małżonkowie z sentymentem wspominali minione 70 lat wspólnego życia. Na pytanie o receptę na tak długie i szczęśliwe pożycie zgodnie podkreślili, że to wspólna ciężka praca oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Burmistrz złożył państwu Pilarczykom życzenia kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu i radości. Podkreślił, że ta wyjątkowa kamienna rocznica ślubu jest dowodem na to, iż miłość jest silniejsza niż czas i napotykane trudności. Wspólnie podążajcie przez życie, okazując sobie wzajemnie wsparcie, bliskość oraz życzliwość, mówił. Jubilatom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła rodzina.
6: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Gastoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko może bawić się i rozwijać wyobraźnię?
2: Zapraszamy do Linden Park w Galerii Borek w Ostrzeszowie.
1: To miejsce pełne kreatywnej zabawy z klockami Linden i nasza wyjątkowa sala edukacyjna.
2: Organizujemy też urodziny marzeń w pięknych, kolorowych salach dla dzieci
1: oraz warsztaty kreatywne, rozbudzające pomysły i wyobraźnię najmłodszych.
2: Linden Park Ostrzeszów. Baw się, twórz i rozwijaj wyobraźnię.
3: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
1: Codziennie pobudka, znów praca, znów ta sama kanapka, a co gdyby tak zmienić tą codzienność? Z nami to proste. Biuro Podróży Mrówka Travel zabierze Cię tam, gdzie jedynym problemem jest wybór morze czy basen, sok czy drink, egzotyczne plaże, pyszne jedzenie i zero poniedziałków w pakiecie. W sprzedaży już oferta na zimę 2026-2027. Zaliczka od 5%. Nie zapomnij również o wakacjach 2026. U nas znajdziesz ofertę wszystkich biur podróży. Zadzwoń do swojego biura podróży Mrówka Travel. Telefon 62 78 200 22 99 lub odwiedź nas osobiście w Kępnie, Aleje Marcinkowskiego 15E. Zapraszamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Jakość, która zapewni Ci bezpieczeństwo na lata. Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z Twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rechau. Aby Twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.
6: Wieruszów

0: Na zegarze 11 przed nami fakty z kraju i ze świata.
1: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
2: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie to wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
3: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
1: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
4: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
1: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
1: Sporo dziś chmur i możliwy deszcz w całym kraju, burze po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach do 12 stopni na północy i północnym zachodzie. Do 17 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
6: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

potężny, groźny pożar w Czajkowie. Już blisko 100 strażaków bierze udział w akcji gaszenia pożaru magazynu energii z akumulatorami o dużej mocy. Do Czajkowa spróbujemy się połączyć. Nawet gmina prosi mieszkańców, by nie otwierać okien. No i sprawa, co gorsza, ze względu na silne porywy wiatru, jest rozbojowa niestety.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Kto ty jesteś?
3: Producent mebli i stelaży.
2: Jaki masz problem?
3: Z płynnością zamówień.
2: Chcesz gotowe rozwiązanie?
3: A jest takie?
2: Oczywiście. Eltap, firma meblowa, prężnie działająca na rynku, poszukuje nowych dostawców i podwykonawców. Oferuje długoterminową współpracę, stałe zlecenia i korzystne warunki.
3: Gdzie ich szukać?
2: Wejdź na eltap.pl/dostawcy i przekonaj się, ile na współpracę zyska twoja firma. Eltap. Mroczeń 203.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Otwórz rachunek firmowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie i skorzystaj z promocji 0 zł za konto oraz 0 zł za kartę debetową przez 12 miesięcy. Oferta dla nowych klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Promocja trwa od 1 marca do 31 maja 2026 roku. Szczegóły w placówkach banku i na stronie www.rbslututow.pl. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Aż 24 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej uczestniczą w akcji gaśniczej na terenie Czajkowa w powiecie ostrzeszowskim. Powodem zaangażowania tak dużych sił i środków jest pożar akumulatorów o łącznej mocy 2 MW, znajdujących się w około 18-tonowym kontenerowym magazynie energii. Jak informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w pierwszym rzucie zadysponowano 7 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Początkowe działania ratownicze polegały na obsypaniu kontenera piaskiem oraz intensywnym schładzaniu i bieżącym monitorowaniu temperatury. Pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się. W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. Po potwierdzeniu ciągłego wzrostu temperatury na miejsce skierowano kolejne siły i środki z terenu województwa wielkopolskiego. Obecnie w działaniach udział biorą 24 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. W celu koordynacji działań na miejsce udał się zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski. W działaniach wykorzystywane są m.in. dwie cysterny z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Ostrzeszowa, pojazd zabezpieczenia medycznego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, robot gaśniczy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, kontener proszkowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, samochód dowodzenia i łączności z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Strażacy monitorują również sytuację przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi. Działania strażaków koncentrują się obecnie na ograniczaniu rozwoju pożaru, chłodzeniu kontenera oraz zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom pracującym na miejscu zdarzenia. Do tematu będziemy wracać.
1: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Kolejny kierowca stracił prawo jazdy za rażące przekroczenie dozwolonej prędkości. 30-latek poruszający się Mazdą został zatrzymany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w środę 6 maja około 14 w Doruchowie.
2: Jak ustalili policjanci, 30-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego poruszał się poza obszarem zabudowanym z prędkością 134 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70. Oznacza to, że kierujący przekroczył dozwoloną prędkość aż o 64 km na godzinę.
0: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Poza zatrzymaniem prawa jazdy mężczyzna został również ukarany mandatem, a także przypisano mu należną liczbę punktów karnych. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z gminą Kępno realizuje inwestycję mieszkaniową przy ulicy Towarowej.
3: Przy ulicy Towarowej w Kępnie powstaje 27 kompaktowych, jedno- i dwupokojowych mieszkań, 27 miejsc postojowych naziemnych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnością. 2 z parterowych mieszkań na etapie prac budowlanych dostosowane zostały do potrzeb osób poruszających się na wózkach, mówi burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus.
4: Chciałbym, żeby jeszcze w trzeciej dekadzie miesiąca maja komisja mieszkaniowa już rozpoczęła wstępne przymiarki, że tak się wydarzy, do zasiedlenia tego budynku. Budynku, który jest realizowany przez samorząd gminy Kępno jako udziałowca spółki Krajowy Zasób Nieruchomości SIM.
3: Obiekt ma być odpowiedzią na ciągle rosnące zainteresowanie małymi mieszkaniami z niskim czynszem.
4: Są to mieszkania od powierzchni od 28 do 30 niespełna 3 metrów kwadratowych. Nie są to duże lokale mieszkalne, ale to świadomie taką decyzję podjęliśmy, żeby pobudować taki obiekt właśnie, bo mamy też wiele osób, którzy składają do nas wnioski o zamianę dużych mieszkań komunalnych na mniejsze.
3: Cena wynajmu to będzie cena konkurencyjna na rynku tutaj naszym kępińskim?
4: Zdecydowanie tak. To już mogę dzisiaj powiedzieć, że na pewno będziemy konkurencyjni, to stawka czynszu będzie dużo mniejsza niż na wolnym rynku, jaki dzisiaj w Kępnie obowiązuje. Warto dodać, że mieszkania jeszcze są wyposażone w sieć gazową, więc ogrzewanie będzie gazowe. Woda, kanalizacja oczywiście to standard, no i Urząd Miasta stara się o dopłaty do czynszu z Banku Gospodarstwa Krajowego.
3: Gmina Kępno wniosła do spółki grunt oraz dokumentację budowlaną, a całość przedsięwzięcia kosztuje 6 400 000 zł.
1: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
5: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Szukasz stabilnej pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie? Dołącz do zespołu LTAP, producenta mebli tapicerowanych. Poszukujemy pracowników na stanowiska tapicer, szwaczka, pomocnik tapicera, magazynier, pomocnik magazyniera. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w siedzibie firmy Mroczyń, ulica Pałacowa 50. Więcej informacji na stronie karieraeltap.pl lub pod numerem telefonu 601 779 568. Twoja kariera zaczyna się tutaj.
3: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
4: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 28 50 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud 101 i 7 FM, Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: 26 zastępów Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia pożaru magazynu energii z akumulatorami dużej mocy. Jak już informowaliśmy w naszych faktach z regionu, pożarem objęty jest kontener. Taki dokładnie magazyn o wadze 18 ton. Akumulatory są potężnej mocy. Mają 107 tysięcy ogniw. Jak informuje nas sekcyjna Noemi Biel z Ostrzeszowskiej Straży, na miejsce wezwano specjalistyczny sprzęt do gaszenia tego typu pożarów. Panuje olbrzymie zadymienie. Pożar jest wewnątrz tej baterii, więc od zewnątrz ciężko się go gasi. Strażacy schładzają baterię. Podjęto też decyzję o ewakuacji mieszkańców pobliskich posesji. A jaka jest aktualnie sytuacja? Na miejscu jest właśnie sekcyjna Noemi Biel.
1: Jestem tu akurat na miejscu i w tym momencie ogień zaczął wydobywać się na zewnątrz. Na pewno jest trudno to do ugaszenia.
0: Skala tego pożaru jest ogromna.
1: To pożar bardzo rozwijający się i tak jakby taka skala tego pożaru, no nie wiem, wiemy, że dzisiaj się palą te hulajnogi elektryczne i wszystkie takie rzeczy. Jeśli w tym kontenerze znajduje się te właśnie 107 tysięcy ogniw akumulatorowych, to dla porównania jedna hulajnoga elektryczna zawiera tylko 40 takich ogniw.
0: W pobliżu tego pożaru jest też szkoła podstawowa. Na czas działań strażacy wydali zakaz opuszczenia tego budynku. A do tematu będziemy dzisiaj bardzo często wracać się w naszych faktach z regionu.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po tarcistę suchą, mokrą, obrzynaną i nieobrzynaną oraz płyty meblowe laminowane i surowe z możliwością cięcia pod produkcję mebli. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A, telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Weź udział w charytatywnym biegu Wings for Life World Run. Niedziela, 10 maja, godzina 13. Nowa trasa w Bralinie koło Kępna. Zapisy na stronie wingsforlifeworldrun.com.
0: Po reklamie.
3: Radio Suwa.

0: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
1: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
2: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
1: No bo to było naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
3: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
4: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
2: Był strach?
4: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
2: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
4: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
0: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
5: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. A to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
6: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
0: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
7: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Hit popołudnia.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny. Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekt dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa. Ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw. Okna i drzwi z drewna. Okna z PCV w systemie Weka. Rolety zewnętrzne i wewnętrzne na długie, długie lata. Zapraszamy. Producent okien i drzwi Krzak. Sprawdź naszą ofertę na www.krzak.com.pl lub osobiście Peugeot 50. Telefon 62 78 111 58.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Twój samochód potrzebuje przeglądu? Wybierz stację kontroli pojazdów Wójcik i zyskaj podwójnie. Oferujemy kompleksowe przeglądy aut oraz profesjonalny serwis z 15% rabatem na mechanikę, serwis klimatyzacji i ustawienie zbieżności. Każdy przegląd premiujemy miłym upominkiem. Zaufaj doświadczeniu naszych mechaników i miej pewność, że Twoje auto jest w dobrych rękach. Obsługujemy również gospodarstwa rolne, wykonując badania ciągników i maszyn rolniczych z dojazdem do klienta. Zadzwoń 609 502 843 lub odwiedź nas w Kępnie przy ulicy Dworcowej 12. Stacja kontroli pojazdów Wójcik. Kompleksowo i z korzyścią.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud.

0: Jak już informowaliśmy, w miejscowości Czajków trwa wciąż zakrojona na bardzo szeroką skalę akcja mająca na celu ugaszenie pożaru kontenerowego magazynu energii. Ze względu na poważne zagrożenie wiążące się z zaistniałą sytuacją, na miejscu zastosowano szereg środków bezpieczeństwa. Władze gminy proszą mieszkańców o nieotwieranie okien oraz nieprzebywanie bez konieczności na terenie otwartym. Zadymienie związane z pożarem może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Z kolei Komendo Powiatowe Policji informuje o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 5585. Wyznaczono objazdy przez miejscowości Mielcuchy oraz Głuszyna. Kierowcy proszeni są o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń wydawanych przez policjantów i strażaków pełniących służbę na posterunkach.
1: Do zdarzenia w pierwszym rzucie zostało zadysponowane 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar kontenera wypełnionego ogniwami akumulatorowymi. I tutaj pierwsze nasze działania polegały na obsypaniu kontenera piaskiem oraz intensywnym schładzaniu i bieżącym monitorowaniu tutaj tej temperatury. Pomimo tutaj prowadzonych naszych działań, temperatura wewnątrz kontenera cały czas wzrastała, a pożar w środku się rozwijał. W związku z tak dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla przebywających w pobliżu osób podjęto decyzję o ewakuacji z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. I tutaj po potwierdzeniu ciągłego wzrostu temperatury w związku z rozwojem sytuacji na miejsce skierowano kolejne siły i środki z województwa wielkopolskiego. Obecnie w działaniach bierze udział 26 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na miejsce udaje tutaj się do nas zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski.
0: Informowała z miejsca pożaru sekcyjna Noemi Biel, oficer prasowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Aby zobrazować skalę zagrożenia, warto dodać, że płonący kontener zawiera ponad 107 tysięcy ogniw akumulatorowych. Hulajnoga elektryczna wyposażona jest w zaledwie około 40 takich ogniw.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska w Ostrzeszowie przyjęła kilka istotnych zmian w tegorocznym budżecie gminy. Ponad 600 tysięcy złotych przekazano starostwu powiatowemu na pierwszy etap przebudowy ulicy Łąkowej, a 300 tysięcy złotych na adaptację budynku przy ulicy Wojska Polskiego w Ostrzeszowie, który docelowo będzie nową siedzibą Komendy Powiatowej Policji. Przypomnijmy, że na pierwszą z wymienionych inwestycji samorząd powiatowy pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszące 65% kosztów całkowitych. Wkładem własnym po połowie podzielą się powiat oraz gmina Ostrzeszów.
3: Cieszę się, że to jest też kolejny przykład naszej dobrej współpracy,
0: stwierdził starosta Dariusz Świtoń, zwracając się do radnych Rady Miejskiej.
3: To są inwestycje dla nas, myślę, wszystkich bardzo kluczowe. One nie podlegają dyskusji. Ja też z tego miejsca cieszę się, że udało się pozyskać dofinansowanie o wartości 65% tak naprawdę, więc tu mogliśmy też jeszcze mówić o mniejszym wkładzie własnym. To dofinansowanie 2 miliony 270 tak naprawdę nasz wkład własny łączony 1 220 około. Dzisiaj przyjęliście uchwałę 611 tysięcy, więc cieszy mnie to bardzo niezmiernie. To, tak jak mówiłem, kolejny przykład dobrej współpracy.
0: Z podziękowaniami na posiedzeniu Rady Miejskiej pojawił się także komendant powiatowy Policji w Ostrzeszowie, inspektor Waldemar Sip.
4: Jak dobrze Państwo wiedzą, 4 grudnia w tamtym roku zatkuliśmy obiekt przy ulicy Wojska Polskiego 23, który będzie zautoryzowany na nowe potrzeby policji. Zakup był bardzo korzystny, ponieważ udało się budynek kupić tutaj dzięki pomocy panu burmistrzowi i innym osobom za kwotę 12 milionów złotych. Natomiast adaptacja tego budynku wyniesie około 15 milionów złotych, czyli łącznie wydamy na budynek 27 milionów złotych. Jeśli chodzi o budowę nowego obiektu, miał być budowany za około 4-5 lat, natomiast taka inwestycja szacowana była w kwocie około 70 milionów złotych, także ten zakup był bardzo korzystny, dużą działką, fajnej lokalizacji, także wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wsparcie. Pieniądze zostaną na pewno dobrze wykorzystywane, tym bardziej, że wszystkie samorządy z terenu powiatu ostrzeszowskiego zobowiązały się, że przekażą kwotę na rzecz wsparcia na adaptację tego budynku.
0: Warto dodać, że na tej samej sesji zabezpieczono także ponad 6 milionów złotych na przebudowę ulicy Szkolnej i ulicy Królewskiej w Rogaszycach, 570 tysięcy złotych na budowę kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową bieżni prostej w Siedlikowie oraz 100 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Ostrzeszowie.
5: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
2: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel zatrudni osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Mistrzowski kredyt gotówkowy. Celny wybór, pewny efekt. Potrzebujesz dodatkowych środków? Remont, większe wydatki, nowe plany? Postaw na sprawdzone rozwiązania z rejonowym bankiem spółdzielczym w Lututowie. Od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku skorzystaj z promocji kredytu gotówkowego. Minimum formalności, szybka decyzja i jasne zasady. RRSO od 8,82%. Sprawdź szczegóły w naszych placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud.

0: prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci.
1: O tym wszystkim za 8 minut będziemy mówić więcej.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
4: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 rat 0% w banku Credit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz mieszkania? REM Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownie. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat, szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607 206 148 lub 607 276 331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
0: Po reklamie.
8: Radio Sud.

0: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
0: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
3: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
0: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
0: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
5: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
0: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Przypominam, że w związku z pożarem na Czepy z magazynem energii w Czajkowie na wniosek wicewojewody wielkopolskiej do osób przebywających na terenie powiatu ostrzeszowskiego został wysłany alert przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, by po prostu pozamykać wszystkie okna, już na pewno nie zbliżać się do miejsca pożaru. Dotyczy to całego powiatu ostrzeszowskiego.

0: Referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, którego inicjatorem jest Karol Nawrocki, miałoby się odbyć 27 września. To wynika z dokumentów zamieszczonych na stronie Kancelarii Prezydenta. Nie wiadomo, czy do niego dojdzie w ogóle, bo zgodnie z konstytucją niezbędne jest oczywiście poparcie Senatu. Wszak planowane jest właśnie na 27 września. Czy pójdziemy wówczas do urn w sprawie referendum?
1: Radio Słoda 101 i 7 FM, Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Codziennie pobudka, znów praca, znów ta sama kanapka, a co gdyby tak zmienić tą codzienność? Z nami to proste. Biuro Podróży Mrówka Travel zabierze Cię tam, gdzie jedynym problemem jest wybór morze czy basen, sok czy drink, egzotyczne plaże, pyszne jedzenie i zero poniedziałków w pakiecie. W sprzedaży już oferta na zimę 2026-2027. Zaliczka od 5%. Nie zapomnij również o wakacjach 2026. U nas znajdziesz ofertę wszystkich biur podróży. Zadzwoń do swojego biura podróży Mrówka Travel. Telefon 62 78 222 99 lub odwiedź nas osobiście w Kępnie, Aleje Marcinkowskiego 15E. Zapraszamy.
3: Młodzieżowy pakiet na start. Wystartuj jak mistrz. Masz mniej niż 25 lat? Załóż konto RBS Młodzież i zyskaj nawet 100 zł premii. Wpłacaj, płać kartą, polecaj znajomym i odbieraj nagrody. Dodatkowo skarbonka na dobry start. 4% w skali roku do 10 tysięcy złotych przez 6 miesięcy. Promocja trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2026 roku. Szczegóły w placówkach lub na stronie www.rbslutów.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
7: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89.

0: Do szpitala trafił 34-letni pieszy, który w środę 6 maja około 4:50 w miejscowości Ostrzeszów w Pustkowie został potrącony przez samochód dostawczy. O szczegółach zdarzenia aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
1: Jak ustalili funkcjonariusze pracujący na miejscu, 25-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, kierując samochodem marki Fiat, poruszając się drogą wojewódzką numer 449, nieprawidłowo obserwował przedpole jazdy, w wyniku czego zjechał na pobocze i potrącił prawidłowo poruszającego się pieszego. 34-letni mieszkaniec Ostrzeszowa w chwili zdarzenia posiadał na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelki. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrzeszowie, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
0: Jak ustalono podczas badań przeprowadzonych w szpitalu, mężczyzna doznał urazu prawego łokcia oraz prawego nadgarstka. Kierującemu samochodem dostawczym zatrzymano prawo jazdy. 25-latka poszukiwana listem gończym zatrzymana. Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ miała do odbycia karę pozbawienia wolności za fałszerstwo dokumentów. Wpadła w ręce funkcjonariuszy, gdy zgłosiła awanturę ze swoim partnerem i wezwała na miejsce zdarzenia policję. Do zatrzymania doszło w słupi pod Bralinem.
2: Kobieta wezwała na interwencję policjantów. Zgłoszenie miało dotyczyć awantury z partnerem. Po przyjeździe patrolu na miejsce kobieta tłumaczyła funkcjonariuszom, że rozstała się z chłopakiem i do awantury między nimi doszło podczas wyprowadzki. Mówi młodszy aspirant Anita Wylęga, oficer prasowa kępińskiej policji.
3: Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę i sprawdzając ją w systemie policyjnym okazało się, że jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy celem odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności. Powodem jej problemów z prawem było naruszenie przepisów karnych dotyczących fałszerstwa dokumentów.
2: 25-latka najbliższe tygodnie spędzi w zakładzie karnym.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Rocznice ślubu to wyjątkowe chwile pełne emocji i wspomnień, jednak niektóre z nich wyróżniają się szczególnie i należą do rzadkości. 70. tak zwaną kamienną rocznicę ślubu obchodzą w tym roku państwo Teresa i Edward Pilarczykowie z Palat. Kamienne gody to termin używany na określenie 70. rocznicy ślubu, bardzo rzadko osiąganej, symbolizującej trwałość i wytrzymałość związku małżeńskiego, porównywalną do kamienia. Państwo Teresa i Edward Pilarczykowie swoją 70. rocznicę ślubu świętowali 3 maja. Związek małżeński zawarli w 1956 roku w Kraszewicach. W gminie Grabów nad Prostą zamieszkują od ponad 20 lat. Wychowali 5 dzieci, mają 11 wnuków, 23 prawnuków oraz 2 praprawnuków. Z tej wyjątkowej okazji w poniedziałek 4 maja z jubilatami spotkali się burmistrz miasta i gminy Grabów nad Prostą Maksymilian Ptak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Nawrocka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Karol Geppert, by osobiście złożyć małżeństwu najserdeczniejsze życzenia. Podczas spotkania, które przebiegało w serdecznej i ciepłej atmosferze, małżonkowie z sentymentem wspominali minione 70 lat wspólnego życia. Na pytanie o receptę na tak długie i szczęśliwe pożycie zgodnie podkreślili, że to wspólna ciężka praca oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Burmistrz złożył państwu Pilarczykom życzenia kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu i radości. Podkreślił, że ta wyjątkowa kamienna rocznica ślubu jest dowodem na to, iż miłość jest silniejsza niż czas i napotykane trudności. Wspólnie podążajcie przez życie, okazując sobie wzajemnie wsparcie, bliskość oraz życzliwość, mówił. Jubilatom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła rodzina.
5: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
4: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
6: Hit popołudnie.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osobie na stanowisko. Pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504-162-382.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Firma Alton to całoroczny skup zbóż. Zapraszamy do współpracy wszystkich rolników i producentów rolnych. Zapewniamy szybki odbiór własnym transportem. Firma Alton z Koroszów koło Rychtala, teraz również w miejscowości Lipka koło Dziadowej Kłody. Zadzwoń 667 513 459.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Sud.
9: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje. Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie, to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Radio Słoda.

0: za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia, gdzie zagrzmi. Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
1: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
0: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na Lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołu wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
0: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
0: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
3: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
0: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.

0: Reklama.
1: Firma Himax Raków 34 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w stolarni przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Telefon 509 625 650 lub 508 257 250.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Automoto Złom Pachołek. Urzędowe złomowanie pojazdów. Bezpłatny transport. Automoto Złom Pachołek. Świba 63. Telefon 62 78 19 194 609 56 22 28.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
3: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
4: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
5: Twój samochód potrzebuje przeglądu? Wybierz stację kontroli pojazdów Wójcik i zyskaj podwójnie. Oferujemy kompleksowe przeglądy aut oraz profesjonalny serwis z 15% rabatem na mechanikę, serwis klimatyzacji i ustawienie zbieżności. Każdy przegląd premiujemy miłym upominkiem. Zaufaj doświadczeniu naszych mechaników i miej pewność, że twoje auto jest w dobrych rękach. Obsługujemy również gospodarstwa rolne, wykonując badania ciągników i maszyn rolniczych z dojazdem do klienta. Zadzwoń 609 502 843 lub odwiedź nas w Kępnie przy ulicy Dworcowej 12. Stacja kontroli pojazdów Wójcik. Kompleksowo i z korzyścią.
6: Fantastyczne oferty na zimę 2026-2027 już dostępne. Rezerwacje trwają. Zamień zimę na 30 stopni. W ofercie m.in. egzotyka bezpośrednio Dreamlinerem i Airbusem. Gwarantujemy najlepsze ceny oraz szeroki wybór hoteli. Zaliczka od 5%. Duże zniżki dla stałych klientów. Gwarancja niezmiennej ceny oraz bezpłatne odwołanie bez podania przyczyny. Jeśli chcesz mieć dostęp do najlepszych ofert jako pierwszy, zapraszamy do biura podróży High Holiday już dziś. Znajdziesz nas w Kępnie na ulicy Wieluńskiej 5. Zadzwoń lub napisz do nas, a podamy Ci najlepsze kierunki na zimę 2027. Podpowiemy, na co uważać przy egzotyce i które hotele naprawdę warto wybrać. Telefon 660 366 346. E-mail biuro@highholiday.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Informacje z regionu przedstawi Łukasz Śmiatarz.
1: Aż 24 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej uczestniczą w akcji gaśniczej na terenie Czajkowa w powiecie ostrzeszowskim. Powodem zaangażowania tak dużych sił i środków jest pożar akumulatorów o łącznej mocy 2 MW, znajdujących się w około 18-tonowym kontenerowym magazynie energii. Jak informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w pierwszym rzucie zadysponowano 7 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo działania ratownicze polegały na obsypaniu kontenera piaskiem oraz intensywnym schładzaniu i bieżącym monitorowaniu temperatury. Pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się. W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. Po potwierdzeniu ciągłego wzrostu temperatury na miejsce skierowano kolejne siły i środki z terenu województwa wielkopolskiego. Obecnie w działaniach udział biorą 24 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. W celu koordynacji działań na miejsce udał się zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski. W działaniach wykorzystywane są m.in. dwie cysterny z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Ostrzeszowa, pojazd zabezpieczenia medycznego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, robot gaśniczy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, kontener proszkowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, samochód dowodzenia i łączności z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Strażacy monitorują również sytuację przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi. Działania strażaków koncentrują się obecnie na ograniczaniu rozwoju pożaru, chłodzeniu kontenera oraz zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom pracującym na miejscu zdarzenia. Do tematu będziemy wracać. Kolejny kierowca stracił prawo jazdy za rażące przekroczenie dozwolonej prędkości. 30-latek poruszający się Mazdą został zatrzymany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w środę 6 maja około 14 w Doruchowie.
2: Jak ustalili policjanci, 30-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego poruszał się poza obszarem zabudowanym z prędkością 134 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70. Oznacza to, że kierujący przekroczył dozwoloną prędkość aż o 64 km na godzinę.
1: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Poza zatrzymaniem prawa jazdy mężczyzna został również ukarany mandatem, a także przypisano mu należną liczbę punktów karnych.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: We wtorek odbyło się inspirujące spotkanie skierowane do uczniów szkół podstawowych z gminy Wieruszów, którego celem było przybliżenie młodym ludziom różnorodnych ścieżek zawodowych. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli wielu profesji, od barberki i trenera personalnego przez dyrektora fabryki, tatuażysty i dziennikarza, aż po urzędnika i burmistrza.
4: Inicjatorką przedsięwzięcia była wieruszowianka Monika Józefowska, doradca zawodowy, ekonomistka oraz nauczycielka, która od lat angażuje się w działania wspierające rozwój młodzieży. Jak podkreślała, bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych zawodów pozwala uczniom lepiej zrozumieć specyfikę pracy i świadomie planować swoją przyszłość.
5: Pomysł jest taki, żeby zaszczepić w tych młodych ludziach taką ideę, że tak naprawdę wybór zawodu, którego dokonują, nie jest wyborem ostatecznym, że szkoła wybrana na poziomie 14-15 lat to nie jest kara, to nie jest więzienie, bo tak naprawdę ten zawód będzie zmieniany około 10 razy w życiu. Zaproszeni goście pokazali, że rzeczywiście robią zupełnie inne rzeczy niż zawody, które pierwotnie wybrali, ale też idea była taka, żeby pokazać tutaj naszą panią projektantkę Blankę Pałosz, można ją zobaczyć na Instagramie, sukienki, które przygotowała młodzież, miały też jak gdyby odczarować zawód krawiec.
4: Uczniowie mieli okazję nie tylko wysłuchać prelekcji, ale również zadawać pytania i z bliska przyjrzeć się specyfice różnych profesji. Patryk Chodera, Radio Sud.
6: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
3: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jakość, która zapewni Ci bezpieczeństwo na lata. Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z Twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rechau. Aby Twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
8: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Weź udział w charytatywnym biegu Wings for Life World Run. Niedziela, 10 maja, godzina 13. Nowa trasa w Bralinie koło Kępna. Zapisy na stronie wingsforlifeworldrun.com.
3: Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy, farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa, ulica Granitowa 9, telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
4: Codziennie pobudka, znów praca, znów ta sama kanapka, a co gdyby tak zmienić tą codzienność? Z nami to proste. Biuro Podróży Mrówka Travel zabierze Cię tam, gdzie jedynym problemem jest wybór morze czy basen, sok czy drink, egzotyczne plaże, pyszne jedzenie i zero poniedziałków w pakiecie. W sprzedaży już oferta na zimę 2026-2027. Zaliczka od 5%. Nie zapomnij również o wakacjach 2026. U nas znajdziesz ofertę wszystkich biur podróży. Zadzwoń do swojego biura podróży Mrówka Travel. Telefon 62 78 222 99 lub odwiedź nas osobiście w Kępnie, Aleje Marcinkowskiego 15E. Zapraszamy!
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 28 50 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
1: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
1: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
3: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
0: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
4: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
0: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. To mniej niż dziś.
5: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
0: Niemal wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz. Po południu burze na południowym wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
6: W rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Chcesz na co dzień i od święta wyglądać zjawiskowo? Piękne, długie, a może gęste włosy? Nie czekaj, aż urosną. Przyjdź do nas. Włosy dostępne w pełnej palecie kolorów oraz długości do założenia na różne metody. Kanapki, keratyna, mikroringi, kitki, gumki, topery. A może jesteś zainteresowany peruką lub turbanem? Przyjdź i dobierz idealny produkt dla siebie. Kosmetyki i akcesoria do ciała, włosów i paznokci, a także nowoczesne meble i sprzęt poprawiający jakość i wydajność pracy w salonach. Znajdziesz nas w Kępnie przy ulicy Broniewskiego 14C/1. Uroda i elegancja. Hurtownia fryzjersko-kosmetyczna.
2: Uwaga! Urzędowe złomowanie pojazdów. Autokomis Tadeusz Chojeński. Transport gratis. Zapraszamy. Chojęcin Szum, ulica Warszawska 21. Telefon 62 78 12 965 lub 601 79 54 51. Autokomis Tadeusz Chojeński.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 lat 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RLSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
2: Szukasz stabilnej pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie? Dołącz do zespołu LTAP, producenta mebli tapicerowanych. Poszukujemy pracowników na stanowiska tapicer, szwaczka, pomocnik tapicera, magazynier, pomocnik magazyniera. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w siedzibie firmy Mroczyń, ulica Pałacowa 50. Więcej informacji na stronie karieraeltap.pl lub pod numerem telefonu 601 779 568. Twoja kariera zaczyna się tutaj.
3: Szukasz mieszkania? REM Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownie. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat. Szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607 206 148 lub 607 276 331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Radio Sud.
1: W środę służby ratunkowe interweniowały na drodze Klatka Parcicem, gdzie doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego.
2: O zdarzeniu opowiada starszy aspirant Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.
3: Po godzinie 6 rano wieruszowscy policjanci interweniowali w miejscowości Klatka, gdzie na miejscu zostali 24-letniego mężczyznę z gminy Czas Stary, któremu obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego udzielał już pomocy medycznej. Jak ustalono, kierującemu samochodem marki Volkswagen Passat podczas jazdy wystrzeliła opona, a w następstwie czego zjechał z drogi, uderzając w przydrożne drzewa.
2: Kierujący podróżował sam, doznał niewielkich obrażeń, nie wymagających hospitalizacji. Z uwagi na brak znamion wykroczenia wobec mężczyzny nie stosowano środków karnych. Patryk Chodera, Radio Sud.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska w Ostrzeszowie przyjęła kilka istotnych zmian w tegorocznym budżecie gminy. Ponad 600 tysięcy złotych przekazano starostwu powiatowemu na pierwszy etap przebudowy ulicy Łąkowej, a 300 tysięcy złotych na adaptację budynku przy ulicy Wojska Polskiego w Ostrzeszowie, który docelowo będzie nową siedzibą Komendy Powiatowej Policji. Przypomnijmy, że na pierwszą z wymienionych inwestycji samorząd powiatowy pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszące 65% kosztów całkowitych. Wkładem własnym po połowie podzielą się powiat oraz gmina Ostrzeszów.
5: Cieszę się, że to jest też kolejny przykład naszej dobrej współpracy,
1: stwierdził starosta Dariusz Świtoń, zwracając się do radnych Rady Miejskiej.
5: To są inwestycje dla nas, myślę, wszystkich bardzo kluczowe. One nie podlegają dyskusji. Ja też z tego miejsca cieszę się, że udało się pozyskać dofinansowanie o wartości 65% tak naprawdę, więc tu mogliśmy też jeszcze mówić o mniejszym wkładzie własnym. To dofinansowanie 2 miliony 270 tak naprawdę nasz wkład własny łączony 1 200 20 około. Dzisiaj przyjęliście uchwałę 611 tysięcy, więc cieszy mnie to bardzo niezmiernie. To, tak jak mówiłem, kolejny przykład dobrej współpracy.
1: Z podziękowaniami na posiedzeniu Rady Miejskiej pojawił się także komendant powiatowy Policji w Ostrzeszowie, inspektor Waldemar Sip.
6: Jak dobrze Państwo wiedzą, 4 grudnia w tamtym roku zakupiliśmy obiekt przy ulicy Wojska Polskiego 23, który będzie zautoryzowany na nowe potrzeby policji. Zakup był bardzo korzystny, ponieważ udało się budynek kupić tutaj dzięki pomocy panu burmistrzowi innym osobom za kwotę 12 milionów złotych. Natomiast adaptacja tego budynku wyniesie około 15 milionów złotych, czyli łącznie wydamy na budynek 27 milionów złotych. Jeśli chodzi o budowę nowego obiektu, miał być budowany za około 4-5 lat, natomiast taka inwestycja szacowana była w kwocie około 70 milionów złotych, także ten zakup był bardzo korzystny, dużą działką, fajnej lokalizacji. Także wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wsparcie. Pieniądze zostaną na pewno dobrze wykorzystywane, tym bardziej, że wszystkie samorządy z terenu powiatu ostrzeszowskiego zobowiązały się, że przekażą kwotę na rzecz wsparcia na adaptację tego budynku.
1: Warto dodać, że na tej samej sesji zabezpieczono także ponad 6 milionów złotych na przebudowę ulicy Szkolnej i ulicy Królewskiej w Rogaszycach, 570 tysięcy złotych na budowę kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową bieżni prostej w Siednikowie oraz 100 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Ostrzeszowie.
7: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel zatrudni osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.
4: Wieruszów, Astrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania.

0: Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
1: Po reklamie.

0: strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
1: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
2: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
0: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
3: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki. Nie może

0: no porozwalało nam życie prywatne. Nie jest uznania to, że małżeństwa razem jeżdżą?
1: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
2: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
1: Mówi Aneta Błyszczak z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
3: Radio Cud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Wersal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście Jankowy 1A Baranów.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Credit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: jak zawsze zabarwił wszystko optymistycznymi brzmieniami, to oczywiście Bob Marley, Could You Be Loved o 16.30. A to już czas i pora na fakty z regionu.
1: Do szpitala trafił 34-letni pieszy, który w środę 6 maja około 4.50 w miejscowości Ostrzeszów Pustkowie został potrącony przez samochód dostawczy. O szczegółach zdarzenia aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
2: Jak ustalili funkcjonariusze pracujący na miejscu, 25-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, kierując samochodem marki Fiat, poruszając się drogą wojewódzką numer 449, nieprawidłowo obserwował przedpole jazdy, w wyniku czego zjechał na pobocze i potrącił prawidłowo poruszającego się pieszego. 34-letni mieszkaniec Ostrzeszowa w chwili zdarzenia posiadał na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelki. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrzeszowie, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
1: Jak ustalono podczas badań przeprowadzonych w szpitalu, mężczyzna doznał urazu prawego łokcia oraz prawego nadgarstka. Kierującemu samochodem dostawczym zatrzymano prawo jazdy. 25-latka poszukiwana listem gończym zatrzymana. Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ miała do odbycia karę pozbawienia wolności za fałszerstwo dokumentów. Wpadła w ręce funkcjonariuszy, gdy zgłosiła awanturę ze swoim partnerem i wezwała na miejsce zdarzenia policję. Do zatrzymania doszło w słupi pod Bralinem.
3: Kobieta wezwała na interwencję policjantów, a zgłoszenie miało dotyczyć awantury z partnerem. Po przyjeździe patrolu na miejsce kobieta tłumaczyła funkcjonariuszom, że rozstała się z chłopakiem i do awantury między nimi doszło podczas wyprowadzki, mówi młodszy aspirant Anita Wylęga, oficer prasowa kępińskiej policji.
4: Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę i sprawdzając ją w systemie policyjnym, okazało się, że jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy celem odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności. Powodem jej problemów z prawem było naruszenie przepisów karnych dotyczących fałszerstwa dokumentów.
3: 25-latka najbliższe tygodnie spędzi w zakładzie karnym.
5: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Rocznice ślubu to wyjątkowe chwile pełne emocji i wspomnień, jednak niektóre z nich wyróżniają się szczególnie i należą do rzadkości. 70. tak zwaną kamienną rocznicę ślubu obchodzą w tym roku państwo Teresa i Edward Pilarczykowie z Palat. Kamienne gody to termin używany na określenie 70. rocznicy ślubu, bardzo rzadko osiąganej, symbolizującej trwałość i wytrzymałość związku małżeńskiego, porównywalną do kamienia. Państwo Teresa i Edward Pilarczykowie swoją 70. rocznicę ślubu świętowali 3 maja. Związek małżeński zawarli w 1956 roku w Kraszewicach. W gminie Grabów nad Prosną zamieszkują od ponad 20 lat. Wychowali 5 dzieci, mają 11 wnuków, 23 prawnuków oraz 2 praprawnuków. Z tej wyjątkowej okazji w poniedziałek 4 maja z jubilatami spotkali się burmistrz miasta i gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Nawrocka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Karol Geppert, by osobiście złożyć małżeństwu najserdeczniejsze życzenia. Podczas spotkania, które przebiegało w serdecznej i ciepłej atmosferze, małżonkowie z sentymentem wspominali minione 70 lat wspólnego życia. Na pytanie o receptę na tak długie i szczęśliwe pożycie zgodnie podkreślili, że to wspólna ciężka praca oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Burmistrz złożył państwu Pilarczykom życzenia kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu i radości. Podkreślił, że ta wyjątkowa kamienna rocznica ślubu jest dowodem na to, iż miłość jest silniejsza niż czas i napotykane trudności. Wspólnie podążajcie przez życie, okazując sobie wzajemnie wsparcie, bliskość oraz życzliwość, mówił. Jubilatom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła rodzina.
6: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
5: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Otwórz rachunek firmowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie i skorzystaj z promocji 0 zł za konto oraz 0 zł za kartę debetową przez 12 miesięcy. Oferta dla nowych klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Promocja trwa od 1 marca do 31 maja 2026 roku. Szczegóły w placówkach banku i na stronie www.rbslututow.pl. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Twój samochód potrzebuje przeglądu? Wybierz stację kontroli pojazdów Wójcik i zyskaj podwójnie. Oferujemy kompleksowe przeglądy aut oraz profesjonalny serwis z 15% rabatem na mechanikę, serwis klimatyzacji i ustawienie zbieżności. Każdy przegląd premiujemy miłym upominkiem. Zaufaj doświadczeniu naszych mechaników i miej pewność, że Twoje auto jest w dobrych rękach. Obsługujemy również gospodarstwa rolne, wykonując badania ciągników i maszyn rolniczych z dojazdem do klienta. Zadzwoń 609-502-843 lub odwiedź nas w Kępnie przy ulicy Dworcowej 12. Stacja kontroli pojazdów Wójcik. Kompleksowo i z korzyścią.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po panele podłogowe i ścienne. Posiadamy również outlet meblowy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A. Telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud. Radio Sud.

Ależ zabujał naszym studiem Tokejra z najnowszym numerem Upgrade. Teraz gramy dla Was jeszcze jedną nowość i zbliżamy się do faktów z kraju i ze świata, które u nas o godzinie 17, ale najpierw pan Teddy Swims, drodzy Państwo, Mr. Know It All.

0: potrafi śpiewać głos jak dzwon. To był Teddy Swims, a już teraz najnowsze fakty. Bo wybiła 17.
1: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
2: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach puszczy są bardzo duże.
3: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać. I wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
1: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurową maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
1: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
5: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
6: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. W rytmie dnia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Zgody.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.

0: Reklama.
1: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie, potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.

0: 17.30 pojawiło się na zegarze, a to czas na fakty z regionu. Szczegóły Łukasz Śmiatacz.
1: Kolejny kierowca stracił prawo jazdy za rażące przekroczenie dozwolonej prędkości. 30-latek poruszający się Mazdą został zatrzymany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w środę 6 maja około 14 w Doruchowie.
2: Jak ustalili policjanci, 30-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego poruszał się poza obszarem zabudowanym z prędkością 134 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70. Oznacza to, że kierujący przekroczył dozwoloną prędkość aż o 64 km na godzinę.
1: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Poza zatrzymaniem prawa jazdy, mężczyzna został również ukarany mandatem, a także przypisano mu należną liczbę punktów karnych.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Starosta ostrzeszowski Dariusz Świtoń i prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Agnieszka Kubot-Krawczyk spotkali się z senator Ewą Matecką. Tematem rozmów były plany rozwoju szpitala i optymalizacja potencjału placówki. W spotkaniu uczestniczyły także kierownik Wydziału Oświaty Spraw Europejskich Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Dominika Grzesiak-Sikora i kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Monika Schneider-Despet. Szpital w Ostrzeszowie to placówka, której rosnący potencjał pokazuje, że sprawne zarządzanie gwarantuje bezpieczny i harmonijny rozwój oraz poszerzanie palety usług medycznych, podkreśliła po spotkaniu Ewa Matecka. Maj będzie w Ostrzeszowie miesiącem upływającym pod znakiem obchodów 150. rocznicy powstania miejscowej jednostki OSP. Z okazji tego doniosłego jubileuszu przygotowano szereg wydarzeń pod wspólnym hasłem 150 lat odwagi, poświęcenia i tradycji. Wszystko rozpoczęło się 3 maja tradycyjną kwestą uliczną. Nazajutrz, a więc w Dniu Strażaka, ostrzeszowscy druhowie zaprosili mieszkańców w progi swojej siedziby. Każdy chętny miał wtedy okazję z bliska przyjrzeć się wozom strażackim, a następnie podziwiać je podczas efektownego przejazdu ulicami miasta. Ci, którzy chcieliby w skrócie prześledzić historię ostrzeszowskiej OSP, powinni skierować swe kroki na rynek, gdzie dostępna jest wystawa prezentująca szereg archiwalnych, unikatowych fotografii. To, co najważniejsze jednak, dopiero przed nami.
4: 9 maja mamy zaplanowane manewry ratownicze dla jednostek OSP z terenu powiatu ostrzeszowskiego.
1: Zapowiada prezes OSP Ostrzeszów Łukasz Sierocki.
4: Jest to wydarzenie, które ma tak naprawdę zintegrować nasze strażackie środowisko, pokazać, jak tak naprawdę działamy, co tak naprawdę robimy. Wydarzenie, które będzie odbywać się na terenie zarówno miasta, jak i okolic miasta Ostrzeszowa. Kolejnym punktem 16 maja, główny punkt obchodów, punkt kulminacyjny, że tak powiem. Mszą świętą, świętą w kościele farnym w Ostrzeszowie rozpoczniemy o godzinie 13. Następnie przemarsz ulicami miasta pod jednostkę na ulicy Sportowej 9, gdzie na placu będzie się uroczysty apel z okazji obchodów jubileuszu, które są połączone z powiatowym obchodem Dnia Strażaka Związku OSPRP. Tutaj we współudziale tutaj z miastem i gminą Ostrzeszów oraz zarządem powiatowym Związku Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnym wydarzeniem jest koncert, który odbędzie się w Kinoteatrze 23 maja. Jest to koncert zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, na który też serdecznie zapraszam mieszkańców. 24 maja, niedziela, nasza tradycyjna akcja honorowego krwiodawstwa Krew Darem Życia, również ostrzeszowski rynek ratusz. Tutaj też oczywiście tradycyjnie zapraszamy wszystkich krwiodawców do dzielenia się tym cennym darem, jakim jest krew. No i tak naprawdę zwieńczeniem będzie udział naszej jednostki na festynie rodzinnym organizowanym przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury przy ulicy Kaliskiej na parkingu za basztą. Jest to festyn rodzinny. My też planujemy nasze rozbudowane stanowisko, gdzie troszkę atrakcji na pewno dla też tych młodszych i starszych będziemy przygotowywać.
1: Przyłączamy się do zaproszenia, ponieważ udział w obchodach to doskonała okazja, by podziękować strażakom za ich niezwykle wartościową, pełną poświęceń i niebezpieczeństw, służbę dla dobra nas wszystkich.
5: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
3: W rytmie dnia.

0: było, ale w końcu wróciła i mam nadzieję, że zostanie z nami i będzie nas częstować gorącymi numerami. To Shakira, no i oczywiście Zoo o godzinie 18. A to już pora na fakty z kraju i ze świata.
1: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
3: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
1: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
4: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
1: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Straty oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
6: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Storarz.
7: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
9: Wrogiem numer 1 niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany.
10: Aber Fakt ist, bardzo.
9: Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje jeden gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w trzeciej minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
8: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Bragę. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się trzy etapy, a pierwszy jutro prowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać ósmym kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta a España.
5: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
6: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
7: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31. Sponsorem prognozy pogody jest firma Azardi, salon producenta łóżek i materacy. Kępno, ulica Poznańska 7.
1: Jutro lokalnie rozpogodzenia, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 20, na przeważającym obszarze kraju około 15.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Azardi, salon producenta łóżek i materacy. Kępno, ulica Poznańska 7.
11: Hity wszechczasów, Radia Sud.

Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Let's get it started in here.

0: Cud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
1: Złamałem kilka serc i mi głupio jest.

0: Jest 19. Zapraszamy na fakty z kraju i ze świata, a już za moment serwis sportowy.
1: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
2: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
1: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
3: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
1: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgi Meloni.
4: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów. I wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
1: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
5: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
1: Problemy nasilają się w długie weekendy.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
7: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
8: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Po emocjach związanych z Ligą Mistrzów dziś poznamy finalistów pozostałych europejskich pucharów Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mimo że w rozgrywkach polskich zespołów nie ma, to na występ w finale mają szansę Polacy, a dokładnie Matty Cash i Maxi Ojedele. O czym więcej Błażej Kulesza.
10: Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnej sytuacji jest Maxi Ojedele. Gracz Strasburga stanie naprzeciw Rajo Vallecano. rano w półfinale Ligi Konferencji. Ale zespoły Polaków nie mają ostatnio dobrej pasy. Aston Villa zaliczyła 3 porażki z rzędu, mimo że w tabeli Premier League wyprzedza Nottingham aż o 11 pozycji. To trudno wskazać faworyta. Jeszcze gorzej idzie Racingowi. Na 5 ostatnich meczów francuska drużyna przegrała 4. O ile Cash powinien wystąpić w podstawowej jedenastce, to gra o jedele od pierwszych minut stoi pod znakiem zapytania.
9: Wszystkie mecze o 21:00. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Iggy Świątek w Rzymie. Meczy drugiej rundy jutro. Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły już po pierwszych spotkaniach. Dziś z trudem awans do trzeciej rundy wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różicz do 1-0. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorem starcie liderki rankingu Aryny Sabalenki z byłą triumfatorką French Open czeszką Barborą Krejcikową. Holenderka Misha Bredewold wygrała 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się 2. na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki, 4. była Agnieszka Skalniak-Sujka, a 8. Katarzyna Niewiadoma, która jest także 8. w generalce. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich za 4 lata. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe czy gravelowe. MKOL poinformował dziś, że wszystkie konkurencje odbędą się wyłącznie na śniegu i lodzie.
6: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
7: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
8: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31. Sponsorem prognozy pogody jest firma Azardi, salon producenta łóżek i materacy. Kępno, ulica Poznańska 7.
1: Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich natomiast najcieplej, tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenia, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, a na krańcach południowych może zagrzmieć.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Azardi, salon producenta łóżek i materacy, Kępno, ulica Poznańska 7.